Shikari shinzano shakudeka nanti. Nchadidi shinzanoshi nchakudeke zadi. Ine ndikafuna kupitiriza kusheza namwe. Tsono ntawe yathu ikundi vumizalini tangwe tatasala pang'ono shai. Kuti tafika kupampa kwa mpindi makumatatu. Zomwe ndimakhala nazo pano pa Radio Mosambiki yang'uno mtete. Ndipo pa ife tinimira pano. Tsono timbwera pomwe mdzinga mangwana na basa linango. Tsono lekani kuyebo kuti fala lomwe muli kubvali ndaine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parashani. Pakusaya kuyebo tiwa Marito Roberto omakati imigira pomwe mkonzi wabasali ni shamwalo watu kufunidwa Mileti Parashani. Kuna mwense salani bwino mpaka na mdzinga mangwana. Ndaende ine.

0: Kwenye tukote kwa nisi kuchethe tukwende kwa Peter Maganizo, Radu Musambiki. Halo. Halo. Pantokozi pana muntu, tukuona tine potai. Tizwani zina.
1: Halo.
2: Tizwani zina.
1: Halo.
2: Tizwani zina.
1: Halo. Halo.
0: Halo, masiku.
2: Halo, masiku.
1: Halo.